kyerɛ hɔ bɔpa wɔbɔnefoɔ ko ankorɔ bi a wɔde atoo so a ama wakoakoakoa so ankɔ kyerɛ hɔ yerɛ hɔ yerɛ hɔ mowa ne mmerɛ mowa ne mmerɛ mowa ne mmerɛ ɛbere setane korɔ ne pe setane korɔ ne problem yɔla somebody lift your voice